0: Kereka Samyo ino bawa mugo kubanga mwana.
1: Bibusa, kulichenda makibusa.
0: Waliru dawa. The time someone, mwana. Ye, tukuze. Ubude webo.
1: Bibusa, kulichenda makibusa.
0: DJ Saddam, the ultimate mix master Kafuru. Yeah, oyo Saddam oyo.

0: Buli mwana gwani dokutandika obulungi mu bulamu. Wabula omwana wo ne bwabalabika bulungi akyetaaga obukuumi. Okugema yengabe kuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde ez'akabi ng'omusujja gwa mulalama, polio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumoniya nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira. Genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako Minisitule y'ebyobulamu.
1: Sabula! Katubangire sabula alkoholi kombucha drinka. Kale chubala chuedewo. Obadono nyecho kunye chitufe chigendo kuchamula. Okute kamu modo. Oriokokole mini mujongo alika tabule. Yes, sabula alkoholi kombucha drinka. Chiteke kedua bulonji. Kachiteli duwa mumuli chirunga chikumeki nga sitede. Sababu sabi sabula. Pasabula. Mutuwe sabula. Tunye tunezerwe. Atebo teneka sabula alkoholi kombucha drinka. Enaku satu ngomu nyokoza. Atai. Yitirira ajira mukachupa kaunda bulungi 300 ml yina musumba mukedo bamaduka kakuri okumpi ati sabura
2: eno yasim news kuri wamu amauri wegaba kuna agesi kakusawa eno

nyimba zino nsuna ko nsune kitegeza nonye nyimba zino ze malire yo tujamu kumye zikuteba na Uganda ne zibatambuza kanajinaji echimba kino cha Queen Sheba ne tipo bachitansi namba chiri mu namba.

0: Ulowozo imbi.
1: Je chitukwa imbi na hali omuramu.
2: Kale. Mutali sio kuleta stoke nkadde mu witoni.
3: Batuna ina stoke nkadde.
4: Aina mu akoledde mu esobi.
3: Mm.
4: Na imbi la byange takuwa budde ku respectinga kidongo gap ya kidongo.
3: Yes.
4: Oyino okwegendereza nnyo okulaba kati na wali ekidongo gozaako buzza. Kubanga bonna olinda ekidongo olaba kati awo olimbyemu ekitundu kimu kyokka. Okiwulidde kubanga oyagadde oluyimba lutambulire mu nakyo fulo yalwo ate na n'ebira byange si kyekuwa ekyo. Mu kinootinge awabeera ekidongo tokolawo nnyonnyonnyonnyo pozi eri awo ozaako buzza n'osobola okumalayo verses zo.
3: Koiko yaliwa bana bana basibu tuzo wano na bonga fena tuliba tuno ne iba ebulimu akaba bawa janga agezi no akaba bawa janga agezi
2: otyo ama kwa madigito tugende
5: tugende
3: tugende
5: iye
3: kali